0: Pozdrawu popołudne. Z wami jest Dawid Lugar. Człowiek, który graje i gra klawir, podpomiwa posuda.
1: Usłyszę to radio, gra Dawid Lugar z wami.